0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam wszystkich naszych słuchaczy bardzo serdecznie i zapraszam na polski program radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji, którą nadajemy w czwartek 21 i niedzielę 24 maja. A oto co proponujemy w dzisiejszym programie. Dzisiaj z okazji trwającego tygodnia wolontariatu. Tematy, jakie poruszamy, dotyczą m.in. ważnej pracy wolontariuszy, jaką wykonują, często niosąc pomoc tym najbardziej potrzebującym. A już za chwilę przegląd najważniejszych doniesień tygodnia, po czym temat dnia. Miliony wolontariuszy w całej Australii świętują w tym tygodniu, dzieląc się radością z pomagania swoim lokalnym społecznościom. Tegoroczne hasło tygodnia wolontariatu brzmi: Twój rok to wolontariat i ma ono na celu uhonorowanie wkładu wolontariuszy oraz zachęcenie kolejnych osób do takiej pracy. O szczegółach zaraz po przeglądzie doniesień tygodnia. A w drugiej części programu gościem na naszej antenie jest dzisiaj pani Bożena Iwanowska, szef Biura Usług Społecznych Polkę w Melbourne, które między innymi dostarcza programy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Jak się dowiemy, ogromną rolę w pracy biura odgrywają właśnie wolontariusze, bez których wiele usług w ramach pomocy, jaką zapewnia Polkę, nie byłoby możliwe. Poza tym, pozostając przy tym samym temacie, temacie wolontariatu, spotkamy się również z profesorką psychologii Antoniną Mikocką z Uniwersytetu Deakin, która jest wolontariuszką w organizacji wspierającej osoby chore na chorobę leśniowskiego Crohna. Na koniec audycji nadamy ogłoszenia lokalne. To wszystko po aktualnościach, na które zaprasza Agnieszka Beaczen, a ja zachęcam Państwa do pozostania z nami przez następną godzinę i życzę miłego odbioru.

Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia na dzień 21 maja przed mikrofonem Agnieszka Berton. Przywódcy Chin i Rosji podpisali ponad 40 porozumień dotyczących współpracy między innymi w handlu, technologii,

technologii i wymianie medialnej. Dokumenty zawarto podczas wizyty państwowej prezydenta Rosji Władimira Putina w Pekinie. Przewodniczący Chin Xi Jinping oświadczył, że relacje między oboma krajami osiągnęły najwyższy poziom w historii. Z kolei Putin podkreślił, że kluczowym elementem współpracy gospodarczej pozostaje sektor energetyczny. Chiny są największym odbiorcą rosyjskiej ropy i gazu, a Moskwa liczy, że wojna w Iranie zwiększy zapotrzebowanie na surowce energetyczne. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że negocjacje dotyczące porozumienia pokojowego z Iranem są w końcowej fazie. Mimo że od zawieszenia broni minęło ponad 6 tygodni, strony wciąż nie osiągnęły trwałego porozumienia. Trump stwierdził, że możliwości militarne Iranu zostały poważnie osłabione po ostatnich atakach, ale ostrzegł, że Stany Zjednoczone są gotowe ponownie użyć siły, jeśli rozmowy dyplomatyczne zakończą się niepowodzeniem. Iran ponownie zaprzeczył, jakoby dążył do posiadania broni nuklearnej, podkreślając, że program wzbogacania Iranu ma wyłącznie cywilny charakter. Światowa Organizacja Zdrowia zwiększa dostawy sprzętu ochronnego i pomocy medycznej, aby powstrzymać wybuch epidemii eboli w Demokratycznej Republice Kongo. Do miasta Bunia, położonego w pobliżu epicentrum zakażeń, trafiło już ponad 20 ton materiałów pomocowych, w tym maseczki ochronne, namioty i worki na ciała. Dotąd potwierdzono 51 przypadków eboli w Kongo oraz 2 przypadki w Ugandzie. Odnotowano także 139 podejrzewanych zgonów i blisko 600 podejrzanych zakażeń. Australijskie służby zdrowia alarmują. Spada liczba szczepień dzieci, a wraz z tym wracają groźne choroby zakaźne, takie jak błonica. Od początku roku w Australii odnotowano już 226 przypadków tej choroby. Lekarze ostrzegają, że poziom szczepień dzieci w wieku od 2 lat spadł poniżej 90%, co może doprowadzić do nawrotu chorób, które przez lata były uznawane za wyeliminowane. Naukowcy odkryli najdłuższą udokumentowaną podróż wielorybów na świecie między wodami Queensland a Brazylią. Badacze z Griffith University ustalili, że jeden z hambaków został sfotografowany u wybrzeży Brazylii w 2003 roku, a następnie ponownie zauważony po 22 latach w zatoce Harvey Bay w Australii. Drugi wieloryb pokonał trasę liczącą około 14 200 km, porównywalną z odległością między Sydney a Londynem. Naukowcy przeanalizowali ponad 20 tysięcy wielorybów za pomocą specjalnego algorytmu. Tylko 2 osobniki odbyły tak niezwykle długą podróż. Australijska prokuratura twierdzi, że nastolatek oskarżony o próbę porwania samolotu działał z pobudek politycznych. Śledczy chcą, aby sprawa została rozpatrzona przez sąd wyższej instancji. 19-latek jest oskarżony o wniesienie broni palnej i fałszywej bomby na pokład samolotu linii Jetstar na lotnisku Avalon pod Melbourne. Do incydentu doszło w marcu 2025 roku. Na pokładzie znajdowało się około 160 pasażerów, a samolot miał lecieć do Sydney. Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 obywateli Polski podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mężczyźni mieli m.in. rozpoznawać rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce oraz prowadzić działania propagandowe i dezinformacyjne wspierające rosyjską agresję w Ukrainie. Premier Donald Tusk ostrzegł przed możliwością eskalacji napięć na wschodniej flance NATO. Odnosząc się do incydentu na Litwie, gdy wykryto dron wojskowy w pobliżu granicy z Białorusią, co spowodowało alarm lotniczy i czasowe wstrzymanie ruchu na lotnisku, Tusk podkreślił, że wojna w Ukrainie zwiększa ryzyko prowokacji także w krajach sąsiednich, zwłaszcza w rejonie bałtyckim. Dodał, że choć Polska nie jest obecnie bezpośrednio zagrożona, sytuacja pozostaje niebezpieczna i może się pogorszyć. Stany Zjednoczone przeprowadziły test międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Wojsko podkreśla, że był to zaplanowany wcześniej test rutynowy, niezwiązany z bieżącą sytuacją międzynarodową. Pocisk osiąga prędkość do 24 tysięcy km na godzinę i ma zasięg około 13 tysięcy km, co oznacza, że może razić cele na dużej części półkuli północnej, w tym w Europie i Rosji. Amerykanie zaznaczają, że test miał na celu sprawdzenie systemu i gotowości personelu w kontrolowanych warunkach.
Kurs średni dolara australijskiego na dzień 21 maja wynosi 2,61 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 71 centów. Przegląd najważniejszych doniesień tygodnia Radia SBS opracowała i czytała Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. O milionach wolontariuszy, którzy w całej Australii w tym tygodniu świętują. Ponownie Agnieszka Beaczyn.
1: Miliony wolontariuszy w całej Australii świętują w tym tygodniu coroczny tydzień wolontariatu, dzieląc się radością z pomagania swoim lokalnym społecznościom. Tegoroczne hasło Tygodnia Wolontariatu brzmi Twój rok na wolontariat i ma na celu uhonorowanie wkładu wolontariuszy oraz zachęcenie kolejnych osób. Oprócz swojej pracy jako konsultant do spraw zarządzania, Gary Patney od 3 dekad angażuje się w wolontariat w Sydney. Od pomocy podczas wielokulturowych festiwali społecznych po działania na rzecz ochrony środowiska w parkach narodowych. Gdy jego rodzice przeprowadzili się na emeryturę z Indii do Australii, pan Patney zauważył, że jego matka doświadczała samotności, próbując znaleźć towarzystwo osób w swoim wieku. Mamy tu realny problem. W Australii nie ma dla osób starszych bardziej przystępnej cenowo opcji, która jednocześnie zapewniałaby im kontakt z innymi ludźmi. Zainspirowany doświadczeniami swojej matki, pan Patney stworzył inicjatywę, której celem jest łączenie samotnie mieszkających seniorów, pary współlokatorów. Dzięki mediom społecznościowym i lokalnym sieciom kontaktów udało mu się zorganizować kilka udanych porozumień dotyczących wspólnego zamieszkania. Jednym z przykładów jest połączenie wdowy w wieku ponad 80 lat z pracującą pielęgniarką po 60 roku życia. Mam również innych wolontariuszy, takich jak ja, którzy chcą pomagać w tym, aby dom funkcjonował jak prawdziwy dom. Jego program jest obecnie częścią większej sieci wolontariackiej w Australii, która jest celebrowana podczas trwającego tygodnia wolontariatu. Tegoroczne hasło Twój rok na wolontariat zachęca Australijczyków do angażowania się w wolontariat poprzez prezentowanie historii udanych inicjatyw opartych na pracy ochotników. Jedną z największych organizacji wolontariackich w kraju jest Rural Fire Service, licząca ponad 70 tysięcy członków. Scott Campbell jest prezesem stowarzyszenia Rural Fire Service w Nowej Południowej Walii. Wiele osób uważa, że jesteśmy tylko brygadami przeciwpożarowymi, ale to przekształciło się w coś znacznie większego. Działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Interweniujemy przy wypadkach drogowych, pożarach domów i pożarach buszu. Liczba wolontariuszy w ostatnich latach spadła, co wiązano z trwającym kryzysem kosztów życia. Jednak obecnie wydaje się, że ludzie ponownie wracają do wolontariatu, odnajdując w nim satysfakcję i radość. Według danych Volunteering Australia w 2025 roku ponad 9 milionów Australijczyków poświęciło łącznie ponad 600 milionów godzin na pracę wolontariacką. Dla porównania w 2020 roku było to około 490 milionów godzin rocznie. Mark Pierce jest dyrektorem generalnym Volunteering Australia. Mimo wszystkich ograniczeń i przeszkód, które mogą utrudniać wolontariat i zaangażowanie w życie społeczności, liczba wolontariuszy jest naprawdę stabilna, utrzymuje się na wysokim poziomie. Pan Pierce zachęca Australijczyków do angażowania się w wolontariat. Wejdź na platformy takie jak Go Volunteer czy Seek Volunteer, a znajdziesz tam możliwości w swojej okolicy i zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Możesz też skontaktować się z organizacjami wolontariackimi w swoim stanie lub terytorium. Zadzwoń do nich, a pomogą ci znaleźć wiele możliwości i podpowiedzą, jak możesz zaangażować się w sposób odpowiedni dla ciebie. Na podstawie materiału Genevieve Lamont i Winga Kwanga z SBS News w języku polskim opracowała Agnieszka Berton, SBS Polish.
2: SBS Audio.
3: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
4: SBS Chill.
5: SBS
4: Poppy
5: Show. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt garwata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
2: sbs.com.au/audio.
0: Słuchają Państwo audycji Radia SBS. Przypominam, że dzisiejszy program nadajemy w czwartek 21 i w niedzielę 24 maja. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam Państwa do pozostania z nami do końca programu i do wysłuchania dalszej części dzisiejszej audycji. Z okazji trwającego tygodnia wolontariatu tematy, jakie poruszamy w dzisiejszym programie, dotyczą m.in. ważnej pomocy wolontariuszy, jaką wykonują, często niosąc pomoc tym najbardziej potrzebującym. Pierwszym gościem na naszej antenie jest dzisiaj pani Bożena Iwanowska, szef Biura Usług Społecznych Polker w Melbourne, które m.in. dostarcza programy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Jak się dowiemy, ogromną rolę w pracy biura odgrywają właśnie wolontariusze, bez których wiele usług takiej pomocy, jaką zapewnia Polkę, nie byłoby możliwe. Pozostając przy temacie wolontariatu, spotkamy się dzisiaj również z profesorką psychologii Antoniną Mikocką z Uniwersytetu Deakin, która jest wolontariuszką w organizacji wspierającej osoby chore na chorobę Leśniowskiego Crohna. Na koniec programu nadamy ogłoszenia lokalne. Zanim spotkamy się z naszym pierwszym gościem, piosenka Może usłyszysz wołanie o pomoc, Marek Grechuta. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią Bożeną.

Już mamy tą piosenkę. Sprzęt nieco nam się zbuntował, ale w tej chwili już może usłyszysz wołanie o pomoc i Marek Grechuta.

0: Marek Grechuta i może usłyszysz wołanie o pomoc, a my podczas trwającego tygodnia wolontariatu mówimy o tych, którzy niosą pomoc. Noś rozmawiać z panią Bożeną Iwanowską, Polskiego Biura Opieki Polker, które świadczy usługi w ramach Aged Care, czyli opieki nad osobami starszymi w Wiktorii. Biuro ma swoją siedzibę w Melbourne. Witam panią serdecznie.
1: Również witam. Dzień dobry.
0: Jakie usługi oferuje Polakom państwa Biuro Polker w Wiktorii w Melbourne?
1: Oferujemy Australijczykom polskiego pochodzenia dosyć szerokie usługi, to znaczy mamy pakiety, które teraz od 1 listopada ubiegłego roku są pod nazwą Support at Home Program. Mamy również jeszcze stary, który jest Transition Program, tak zwany CHSP. Mamy NDIS-y, czyli pomoc osobom niepełnosprawnym, jak również mamy support, pomoc opiekunom.
0: W odniesieniu do tego pierwszego, o którym pani mówiła, co to oznacza dla osoby, która potrzebuje opieki, pomocy? Jaka to jest pomoc?
1: Kompleksowa pomoc w zależności od tego, ile dana osoba tej pomocy potrzebuje. Może być to pomoc dla osób, które chcą zostać w domach jak najdłużej przede wszystkim. Jeśli ktoś skończy 65 lat, może się o taką pomoc ubiegać. Niemniej jednak nie my przyznajemy tą pomoc, tylko jest taki system asesmentów, które robi My Age Care. Trzeba najpierw zadzwonić tam do nich i poprosić o assessment. Oni oceniają i ta ocena nie jest zależna od nas, tylko od tego, jak przyjdzie asesor do domu i ta osoba, która potrzebuje pomocy, powie mu, co potrzebuje, ale również jest to również zależne od tego, czy osoby są mobilne, czy osoby mają jakieś schorzenia, ile lekarz zbiorą i tak dalej. I po takiej ocenie dana osoba, która potrzebuje pomocy, dostaje list z My Age Care i przyznają mu pewien rodzaj pomocy i teraz w tej chwili jest aż 8 stopni takiej pomocy. Od takiej pomocy, która jest tylko doraźna, czyli na przykład raz na 2 tygodnie ktoś przychodzi posprzątać, do takiej pomocy kompleksowej, gdzie codziennie ktoś może przyjść. Również później można zrobić sobie reassessment, bo wiadomo, że w ciągu kilku lat może się kondycja danej osoby zmienić. Od 1 listopada, kiedy zaczęła się reforma w Age Care, będzie tylko jeden assessment, czy jest już jeden assessment, z tym, że może się okazać, że jeszcze do 1 lipca 2027 roku można zadzwonić i dostać krótkookresową pomoc, jeśli ktoś potrzebuje natychmiast. Jeszcze został ten program CHSP, który powoli będzie przychodził również program pakietowy do końca tego roku finansowego i jeszcze jeden rok, chociaż może to się przedłużyć. W tym programie CHSP, czyli Commonwealth Home Support Program, są krótkookresowa pomoc, na przykład pomoc przy sprzątaniu, pomoc w transporcie i to może być albo transport przez wolontariuszy, albo transport w postaci takich voucherów czy kart na taksówki. Może być pomoc w przygotowaniu posiłków, albo można posiłki zamawiać. Może być pomoc w takiej opiece zastępczej, czyli na przykład jak opiekun chce sobie gdzieś wyjść, to przyjdzie ktoś posiedzieć z daną osobą. Może być jeszcze pomoc w ogródku, czyli koszenie trawy albo jakieś takie drobne naprawy, wyplewienie ogródka albo obcięcie gałęzi. Następnie może być jeszcze pomoc w codziennych czynnościach w higienie osobistej, przy kąpaniu na przykład, czy praniu, jak również ośrodki dzienne, czyli ośrodki zajęć dziennych dla seniorów. Takie wyjście na cały dzień, między 5 a 6 godzin, gdzie jest serwowany posiłek i są zajęcia zorganizowane. Każdy, kto potrzebuje pomocy, może dostać taki referal na jeden z tych serwisów. albo może dostać na 2 lub 3, w zależności od potrzeb. Natomiast kompleksowa pomoc dopiero zaczyna się wtedy, jak mamy już zrobiony assessment i dostajemy pakiet. Przy czym ta reforma miała spowodować, że będą te usługi szybkie i uproszczone. Natomiast jak się okazało, w tej chwili trzeba czekać dosyć długo na taki pakiet, a nawet jak już ktoś dostanie, to jeszcze do roku czasu można poczekać na to, żeby dostać fundusze. Czyli jest krajowa kolejka i w międzyczasie można dostać te pojedyncze serwisy, natomiast pakiety wraz z taką koordynacją, czyli wtedy każda osoba, która przychodzi do nas, dostaje również tak zwanego case managera, który pomaga w dostosowaniu wszystkich serwisów do potrzeb danej osoby.
0: Reasumując, czyli jeśli jest osoba, która potrzebuje pomocy w jakimkolwiek zakresie, który pani wymieniła, co ona powinna zrobić? Czy ona do państwa musi w pierwszej kolejności się zgłosić z jakimiś pytaniami, czy ma zgłosić się jeszcze gdzie indziej?
1: Najpierw musi zadzwonić do MyAgeCare i powiedzieć, że potrzebuje pomocy.
0: Pani wspomniała, że ta kolejka na przyznanie tych pieniędzy jest długa. Co w takim razie ta osoba ma zrobić, jeśli potrzebuje pomocy z zakupami właśnie, czy z ogródkiem, czy z transportem w momencie, kiedy czeka, aż dostanie te pieniądze z AgeCare?
1: Też ma tam zadzwonić i wtedy może dostać tą pomoc taką doraźną, czyli pojedyncze serwisy. I często seniorzy, dostając taki serwis, myślą, że już dostają pakiet i oczekują, że będą mieli takie same serwisy, jak ci klienci, którzy już te pakiety mają. Dlatego trzeba odróżnić te dwa rodzaje serwisów. Najpierw trzeba zacząć od tego, żeby zadzwonić do MyAgeCare i kiedy już zostanie przyznana mu pomoc, wtedy on może się zgłosić do nas. Najczęściej to jest taki numer, referral numer na poszczególne serwisy. Z tym, że MyAgeCare może go skierować już bezpośrednio do nas, z tym, że te serwisy nie są koniecznie takie same jak i niekoniecznie my możemy pomóc, dlatego że one mają rejony. I na przykład nasze biuro ma jakąś określoną liczbę godzin pomocy na dany rejon. One się dzielą na przykład na wschodni rejon Melbourne lub południowy, zachodni i północny. I my na przykład na rejony wschodnie mamy tylko 2 serwisy. I wtedy ludzie się zaczynają denerwować i nie mamy zbyt dużego, że tak powiem, flexibility, żeby móc przerzucać z jednego rejonu na drugi, ale się staramy. Ponieważ jesteśmy organizacją dobroczynną, to często dla osób, które naprawdę potrzebują pomocy i czekają na pakiet, po prostu z własnych funduszy przyznajemy taką pomoc. Niemniej jednak są jeszcze inne organizacje, które na przykład mają fundusze na, w szczególności na pomoc w ogródku, bo to jest taka pierwsza pomoc, którą seniorzy chcą, bo często jeszcze w domu sobie mogą coś zrobić, natomiast schylanie się, jakieś koszenie trawy, to już taka trochę cięższa praca. To mają również poszczególne City Council na to. Także my, jeśli nie możemy pomóc, to staramy się poradzić, gdzie można o taką pomoc prosić. Póki oczywiście ludzie nie dostaną pakietu. Z tym, że teraz jak dochodzą do nas słuchy, to i na assessment, na Supported Home Program też trzeba około 5 roku czekać. Także radziłabym wszystkim, którzy chcą otrzymać pomoc, a skończyli już 65 lat, żeby raczej wcześniej się zgłaszali do MyAgeCare niż później.
0: Te osoby, które już wykonają ten pierwszy krok skontaktowania się z AgeCare, nie wiedzą, co dalej robić lub nie wiedzą, co im ewentualnie jeszcze poza tym przysługuje, czy mogą do państwa zgłosić się po prostu po poradę i pokierowanie nimi?
1: Mogą. Mieliśmy kiedyś program wolontaryjny, ale w tej chwili nie ma dość pracowników, więc niektórzy wolontariusze też są używani przez nas do pomocy, na przykład do wożenia ludzi na jakieś zajęcia.
0: Ile pani Bożeno, wasze biuro zatrudnia pracowników, a ile wolontariuszy? Akurat teraz zaczyna się tydzień wolontariusza, kiedy celebrujemy ich pracę. Jak wygląda ta proporcja? Pracowników pracowników do wolontariuszy, no bo jak się okazuje, że ci wolontariusze są ważnymi postaciami w zapewnianiu tej pomocy.
1: Tak, to znaczy my pracowników mamy w tej chwili w granicach 130, jak również mamy około ponad 100 kontraktorów, natomiast wolontariuszy mamy w granicach 50. Ogromna liczba. My się wydaje, że w tej chwili chyba jesteśmy jednym z największych pracodawców dla osób mówiących po polsku tutaj.
0: Tak, i wspomniała Pani, że jesteście takim biurem, które koncentruje się na dostarczaniu tych usług z obsługą polskojęzyczną. Procentowo, ile Waszych klientów podopiecznych, ile posiadacie takich podopiecznych i procentowo, ilu z nich to Polacy?
1: My mamy w granicach 300 pakietów pomocy w tym Supported Home Program i mamy ponad 800 klientów w tym drugim programie i w grupach. Czyli gdzieś w granicach 1000, ponad 1000 klientów, jak również mamy około 20 osób, które są na NDIS-ach. Mamy również jeszcze klientów, którzy są w domach opieki i to właśnie jest wolontaryjny program, odwiedzanie w domach opieki, jak również tych, którzy mają pakiety w domach. Przez wolontariuszy są odwiedzane te osoby, szczególnie osoby w domach opieki, które potrzebują, żeby ktoś z nimi porozmawiał po polsku.
0: I procentowo ile Państwa klientów i obsługi to polskojęzyczni Australijczycy?
1: W granicach 95% mamy również angielskojęzycznych i z innych cult community, dlatego że w szczególności w transporcie, albo też jeżeli są współmałżonkami, a czasem tak się stało, że mieliśmy domestic assistance w rejonach, gdzie się zamknęła pomoc City Council i przejęliśmy po nich klientów Australijczyków i oni chcieli z nami zostać.
0: Pani Bożena, to jest potężna działalność. Jest taka wielka brygada personelu, no i taka ogromna liczba waszych podopiecznych. Z tego, co zrozumiałam, co wynika z naszej rozmowy, to właściwie podstawową i największą bolączką to jest ten okres wyczekiwania na tą pomoc. Poza tym, z jakimi wyzwaniami zmagacie się w waszej codziennej pracy?
1: W tej chwili największym wyzwaniem to jest ta reforma, dlatego że pakiety są w transition tak zwanym i okazało się na przykład dopiero po 2 czy 3 miesiącach, że osoby, które miały pakiet na przykład numer 3, po transition dostały 60% tego pakietu i w związku z tym przyszło mniej pieniążków. I my, i klient byli bardzo zdziwieni, bo dowiedzieliśmy się na przykład dopiero po kilku miesiącach, jak zaczęliśmy dzwonić, pytać. Także teraz w tej chwili departament wyrównuje to, ale niekoniecznie od tego okresu, kiedy od 1 listopada, czyli na przykład takie podwyższanie pakietów jest później i ludzie myślą, że dostają więcej, a dostają tylko procent tego pakietu. I to było zdziwienie wielkie, bo przedtem na przykład, jeżeli ktoś miał assessment na pakiet numer 4, a dostał najpierw 2 i wiedział, że dostaje mniej pieniędzy, ale już było z góry wiadomo. A w tej chwili dostaje to, co miał, albo to, co mu przyznano, tylko w jakimś procencie może się okazać. I to jest trudne do wytłumaczenia ludziom, jak również osoby, które miały assessment po 14 września 2024 roku, są to już osoby, które dostały pakiety na nowych warunkach i osoby te już muszą płacić, bo osoby, które były w systemie do 14 września, przechodzą na takich warunkach, że nie mogą mieć gorzej niż poprzednio, więc muszą mieć te same serwisy i w zasadzie oprócz tego, że jeżeli ktoś miał income testy TWI, to musi to płacić, ale dopłacać już do serwisów nie może. W nowym systemie są kategorie różnych serwisów i za niektóre trzeba płacić między 5 a 17,5% albo 17,5% i wyżej. I to nie jest zależna ta opłata od nas, tylko tą opłatę wyznacza Services Australia, więc to jest zależne od tego, ile osoba ma dochodu. i jakie ma asset. Czyli to już jest nie tylko income tested, ale means tested teraz jest przez po prostu państwo. Osoby, które mają więcej, muszą więcej dokładać. Z tym, że wszystkie serwisy, tak zwane terapie, do terapii nie trzeba dokładać, jak również od 1 października nie będzie trzeba już dopłacać do personal care. Natomiast do wszystkich pozostałych serwisów trzeba będzie dopłacać.
0: Czyli pani zdaniem zmiana systemu ma się na lepsze czy na gorsze?
1: To znaczy tak, zależy z którego punktu widzenia patrzeć. Wydaje mi się, że po prostu trzeba będzie dopłacać, dlatego że liczba osób, które wchodzą w system i potrzebują pomocy jest coraz większa i po prostu brakuje pieniążków na to, żeby to finansować. Zresztą ja pamiętam, przed reformą 2017 roku też trzeba było dopłacać do godziny każdego serwisu. Później te pakiety weszły na wolny rynek i ci wszyscy, którzy dostarczali tych usług, po prostu ogłaszali, że nie trzeba płacić. I była, że tak powiem, konkurencja. I w związku z tym przez jakiś czas można było dostać te usługi bez żadnych opłat. Chyba że ktoś miał właśnie income tested fee.
0: No a rozumiem, że teraz z tą nową reformą to trzeba będzie dopłacać.
1: Tak, nawet osoby, które mają tylko pensję czy age care pension też będą musiały dopłacać za niektóre serwisy.
0: Moim gościem była pani Bożena Iwanowska, szef Biura Usług Społecznych Polkę w Melbourne. Drodzy Państwo, dalsza część rozmowy na temat pomocy, jaką niesie Polkę, już w jutrzejszym programie, czyli w piątek.
2: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
3: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14:00. W poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedzielę. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.
0: Już za chwilę spotkamy się z gościem Agnieszki Beczen, profesor Antoniną Mikocką, która jest wolontariuszką w organizacji wspierającej osoby chore na chorobę leśniowskiego Crohna. To już za chwilę, ale wcześniej kolejna piosenka. Anna Maria, Jopek i Dłoń, zanurzasz we śnie.

0: świecie pełnym pośpiechu i ciągłego dążenia do więcej, wolontariat to oddech, który przypomina nam, co naprawdę ważne. Robienie czegoś za darmo, z serca dla innych, to nie tylko pomoc, ale prawdziwa wartość. Dziś porozmawiamy o wolontariatach w Australii.
1: Antonina Mikocka-Waluś. Ja jestem psychologiem, pracującym jako profesor psychologii na Deakin University. Jestem w Australii od 20 lat. Zajmuję się bólem przewlekłym w kontekście chorób gastrologicznych, chorób kobiecych, takich jak endometrioza.
0: Co ty, Tosiu, robisz jako wolontariuszka? Bo rozumiem, że jesteś bardzo zajęta, jeśli chodzi o twoją pracę na uniwersytecie. Więc co robisz poza uniwersytetem, jak pomagasz innym i ile czasu ci to też zajmuje?
1: Ja myślę, że to ważne, że przypominasz, że wielu z nas, wolontariuszy, ma pracę na pełen etat. Ta aktywność ma znaczenie dla jakby innych elementów naszej osobowości, daje ci coś więcej niż praca zawodowa i jest właściwie, no, jakby ja oczekuję i wiem, że to będą wieczory i to będą weekendy. Inaczej no, nie byłoby to możliwe. Moja praca jako wolontariusz łączy się z moją pracą naukową i tak się zaczęła już ponad 20 lat temu w organizacji, która nazywa się Crohn's Colitis of Australia. I ta organizacja mieści się w Melbourne, tu jest jej centralna siedziba w Camberwell, ale ona oczywiście działa na terenie całego kraju i jest największą tego typu organizacją zrzeszającą ludzi, którzy chorują na chorobę Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Crohn's disease i ulcerative colitis. I właściwie zastanawiam się, jak to się zaczęło, bo ja najpierw, jako że jestem osobą, która też ma tą chorobę i od dziecka, zapisałam się do tej organizacji jako taki zwykła osoba zainteresowana działalnością Crohn's and Colitis w Australii, jak przeniosłam się do Australii z Polski. Natomiast na jakimś etapie, kiedy moja kariera, która zaczęła się od badań nad psychiką ludzi żyjących z chorobą Crohna, zaczęto mnie zapraszać, czy mogłabym pomóc, konsultować, udzielić jakiejś porady. W ostatnich latach to zaczęło już jakby nabierać trochę innych barw, w tym sensie, że jestem bardziej zaangażowana w działalności, nawet na poziomie politycznym, tego, kiedy organizacja przygotowuje raporty, próbując na przykład zapewnić jakieś dodatkowe środki z budżetu kraju dla różnych ośrodków zdrowia opiekujących się na przykład dziećmi z chorobą Crohna. To jest choroba, która coraz bardziej powszechna w wielu krajach na świecie, natomiast wciąż jest niedofinansowana, mimo że tak naprawdę jest ogromnym problemem i zaczyna się u bardzo wielu dzieci. Jest dosyć duża potrzeba na wolontariuszy, którzy są młodymi ludźmi, czy młodymi dorosłymi tak zwanymi, dlatego że jest w tej chwili dosyć dużo programów dla dzieci właśnie, lub dla nastolatków, którzy przechodzą przez to i oni mają różnego rodzaju aktywności związane z imprezami typu Kids Fun Day, pomagasz organizować taki dzień. Moja rola jest trochę inna, w tym sensie, że organizacja prosi mnie o pomoc, na przykład w pisaniu raportów, które będą potem przedstawione rządowi na temat tego, jakie są braki czy potrzeby ludzi chorych na Crohna czy na colitis w Australii. Jedną z takich ciekawszych aktywności było, kiedy zaproszeni byliśmy do parlamentu w Canberrze. To było jakieś chyba ze 4 czy 5 lat temu, żeby zaprezentować raport taki, który był przeprowadzony w całej Australii na temat stanu służby zdrowia w różnych klinikach, które są w małych miastach, w dużych miastach, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, czy ludzie mają dostęp do dietetyków, do psychologów i jak to wygląda. I ten raport prezentowaliśmy w parlamencie. Ja byłam jedną z osób mówiących i opowiadających o tych wynikach. To więc to była taka jedna aktywność. Bardziej regularnie są to spotkania, które jest jakiś tam problem, czy jakaś grupa, która ma do rozwiązania lub wymyślenia jakieś tam rozwiązanie. I no, spotykamy się i to jest trochę taki brainstorming na zasadzie takiej, co powinniśmy zrobić, jak do tego podejść. To wszystko jest w kontekście trochę badań, różnych audytów szpitalnych, wszystko myśląc o tym, żeby kiedyś z tego była jakaś informacja dla populacji oczywiście, ale też jednak cały czas to chodzi o to, o ulepszanie służby zdrowia i przekazywanie rządzącym informacji, jak to zrobić lepiej. Myślę, że to głównie rzeczywiście to Working with Children Check. Jeżeli jesteś taką chyba młodą osobą, być może też Police Check, tego nie wiem, bo to też pewnie zależy od tego, czy na przykład jeździsz z dziećmi na kampy, gdzie na przykład zostajesz z tymi dziećmi overnight przez dwa lub trzy dni i organizujesz zabawy. Być może więcej pozwoleń jest potrzebnych. Ja z dziećmi czy pacjentami nie mam bezpośredniego kontaktu w tej organizacji. Czasami mi się to zdarza, na przykład jeżeli jest jakaś potrzeba, żeby przyjść i jakąś prezentację dać na temat psychologicznego wpływu tej choroby i jak pomagać ludziom z chorobą.
2: Czemu wiedza na temat tej choroby jest tak ważna?
1: Jest to po prostu choroba, która jest chorobą w pewnym sensie autoimmunologiczną. W związku z czym, jeżeli zrozumiemy, jak działa jedna choroba autoimmunologiczna, możemy dowiedzieć się też o innych. No, sama sobie choroba jest ważna dla ludzi, którzy z nią żyją oczywiście i ona staje się coraz bardziej powszechna. Dlatego
2: a dlaczego właśnie?
1: Jakby nie ma jasnej odpowiedzi. Jest jakiś element genetyczny, który jest zdecydowanie czymś, co ma tutaj znaczenie, ale jest dużo elementów środowiskowych i te elementy na przykład mogą się sprowadzić do tego, że jako dziecko dostajemy dużo antybiotyków. To jest jeden z takich czynników. Ale też jest cała masa różnych, typu na przykład, czy wychowujemy się na wsi, czy w dużym mieście, czy mamy zwierzęta wokół siebie. I są pewne rzeczy, to właściwie to się nazywa hipoteza hygiene hypothesis, że po prostu jak społeczeństwa stają się coraz bardziej czyste, to więcej pojawia się chorób typu alergie, typu Crohn właśnie. To, co nas chroniło przed tymi chorobami, to bardzo często były różnego rodzaju patogeny, czy nawet różnego rodzaju robaki, które żyły w naszych organizmach, dopóki nie zaczęliśmy używać czystej wody, właśnie antybiotyków, różnych innych lekarstw. Także jest to ważna choroba ze względu na nią samą, ale też, że jeżeli poznamy ją i zrozumiemy, jesteśmy w stanie być może odpowiedzieć na to, jak inne podobne choroby się zachowują i jak je leczyć. Jest dosyć dużo badań w tej chwili dziejących się na temat tego, że pokazujących, że nasz przewód pokarmowy zawiera około 80% różnych receptorów serotoniny. To są takie receptory, które odpowiadają za nasz nastrój. Więc mówi się o tym, że żołądek, czy właściwie nasze guts tak zwane, czyli przewód pokarmowy, to jest taki drugi mózg. I połączenia pomiędzy żołądkiem, czy pomiędzy jelitami a mózgiem są bardzo, bardzo bliskie i jest jakby wiele różnych kanałów, którymi te połączenia się odbywają. Co to znaczy? Jeżeli mamy zapalenie w jelicie, bardzo szybko informacja o tym przenosi się do mózgu. Wiemy również, że jeżeli to zapalenie trwa miesiące, tygodnie, lata, zmienia ono, jak mózg takiej osoby funkcjonuje. I wiemy, że są badania, które pokazują, że osoba, która żyje z takim zapaleniem, nawet jeżeli jej życie jest, oprócz tego, że ma tą chorobę, stosunkowo przyjemne, załóżmy, ma dobre jakieś związki partnerskie, ma dobrą sytuację finansową, i tak jej percepcja tego, co widzi dookoła, jest trochę bardziej negatywna i jakby powoduje to, że mózg jest bardziej nastawione na negatywne informacje, co oczywiście jest jakimś tam wstępem do potencjalnej depresji. Ponieważ to fizjologiczne zapalenie jest w takim miejscu, które bardzo jakby łączy się z mózgiem, zmienia to, jak mózg funkcjonuje. I w ten sposób ta osoba ma dużo większe ryzyko depresji i lęków. Nie do końca zawsze odpowiadające na psychoterapię. Ze względu na to, że nie jest to zawsze zmiana na przykład zachowania na jakieś, czasami jest to po prostu fizjologiczne i badania pokazują, że nawet po prostu leczenie tego zapalenia tymi lekami, które są, już poprawia nastrój. Mhm. Więc jest to takie nawet tradycyjne leczenie tej choroby w jelicie. Jest też leczenie antydepresantami i terapia ma jakąś tam swoją rolę, ale nie jest to aż tak, powiedziałabym, aż tak silna rola jak niektórych leków. Na poziomie osobistym myślę, że to naprawdę wynika z tego, że jeżeli się przejdzie przez jakieś bardzo ciężkie doświadczenie i uda ci się w pewnym sensie pokonać przeciwności losu, masz pewnego rodzaju rozwiązania i jednocześnie widzisz ludzi, którzy są na początku tej drogi, którym się wydaje, że nie ma nadziei, to ja bym chciała im powiedzieć, że jest i że proszę bardzo, jest tutaj osoba, która od 30 paru lat ma tą chorobę, która nie tylko skończyła studia, ma normalne życie, ale też robię karierę za granicą, a nie wyglądało, że to tak będzie się działo, jak byłam osobą bardzo, bardzo chorą. Jest to w pewien sposób wspieranie ludzi w sytuacji bardzo kryzysowej i dodawanie im nadziei, że to się poprawi z czasem. Ja bym powiedziała, że jest bardzo ważne, żeby być wolontariuszem takich organizacji. No oczywiście ludzie na ogół, którzy powiedzmy są wolontariuszami dla organizacji takich jak Crohn's and Colitis Australia, to są ludzie, którzy albo mają przyjaciela, albo kogoś w rodzinie, albo są rodzicami takiego dziecka powiedzmy. Natomiast dlaczego ma to znaczenie? Wydaje mi się, że te grupy etniczne, takie jak Polacy, nie są aż tak często zaangażowane w działania tego typu organizacji. Ja na przykład no nie znam zbyt wielu różnych innych ludzi, którzy pracują dla organizacji, którzy są Polakami. Może jedną czy dwie osoby właściwie w całej Australii, które się tym interesują. Ale jest to ważne. My też przechodzimy, też korzystamy z tej służby zdrowia. Też chcielibyśmy mieć jakiś tam swój głos w tym i powiedzieć coś, co działa. Może coś działa w Polsce lepiej, a tutaj nie działa. Jako ludzie też mówiący w innym języku, docieramy też z informacją o tej chorobie, o prewencji, o leczeniu, jak ważna jest psychika na przykład w tego typu chorobach, do innych trochę grup ludzi. Także jako Polacy myślę, że powinniśmy uczestniczyć w tego typu organizacjach. Właściwie jakiekolwiek masz talenty czy zainteresowania, to może być organizacja dla ciebie.
2: A czy do Crohn's and Colitis Australia zgłaszają się też osoby po jakieś informacje na temat diety?
1: Tak. Jest dosyć dużo tego typu informacji. Jest dieta, jest psychologia, są pytania na temat na przykład wysiłku fizycznego, czy co można robić, szczególnie w przypadku dzieci, czy dzieci, które na przykład są po operacjach, czy mogą na przykład pływać, czy mogą uprawiać takie sporty. Bardzo dużo w tej chwili właśnie zainteresowania się skupia na dzieciach i na młodzieży, ze względu na to, że pierwszy to jest taki okres, no, młodzi ludzie pierwszy raz zawiązują związki. Ludzie po operacjach mają, po pierwsze, mogą wyglądać inaczej, bo mają bliznę na przykład i mogą nie czuć się komfortowo w sytuacji intymnej, ale też no, jest sytuacja tego tak zwanej stomy, czyli no, człowiek żyje z takim rodzajem no, worka na kał. Jest to, no, jeżeli chodzi o taki self-image, no to jest dosyć duże wyzwanie, dla młodych ludzi szczególnie.
2: Co powinno zaniepokoić rodzica, no by dalej pociągnąć po prostu diagnozę pod kątem tej choroby?
1: No na pewno takie rzeczy oczywiście jak ból brzucha, to jest oczywiste, ale krew w kale jest jedną z takich. Utrata wagi bardzo szybka, zmęczenie, czyli taka anemia. Też lekarze pierwszego kontaktu często mówią, wiele dzieci boli brzuch, bo nie chce iść do szkoły na przykład. I często bywasz ignorowany. Czasami z wyników takiego podstawowego badania krwi no nie wynika jeszcze, że to jest ta choroba. Więc oczywiście no, wtedy jakby rolą rodzica jest wracanie do tego lekarza pierwszego kontaktu i proszenie o skierowania do specjalisty, który jest w stanie zrobić te badania. Mogą to być też badania krwi czy badania kału, które są trochę bardziej może czy mniej dostępne, albo może lekarze pierwszego kontaktu nie wiedzą aż tyle o nich. Mhm. Także po prostu tego typu badanie.
0: Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: Posłuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
1: Ogłoszenia lokalne. Mamy tylko kilka ogłoszeń. Zaczynamy od informacji dla mieszkańców Melbourne.
2: Biuro Opieki Polker w Mount Waverley w Wiktorii zaprasza na przedstawienie, poczęstunek i niespodziankę z okazji Dnia Dziecka 23 maja od godziny 10 do godziny 13. Występują Delicja Szampańska w tej roli Anna Nassif i Pieruk Włodek w tej roli Michał Macioch. Wstęp bezpłatny.
1: Ogłoszenie dla mieszkańców Sydney.
2: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński. Występy odbędą się w Marią 14 czerwca o godzinie 12.30 i 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432 623 086.
1: Jeszcze jedno ogłoszenie dla mieszkańców Melbourne. Klub Zdrowia zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w domu.